0: Zoon.
1: Guten Morgen, everybody. Takto pri piatku. Lose Control. Dnešná otváračka. Fabio Stingo a Alex Silvestri.

0: Zoon.
1: Guten Morgen, everybody. Takto pri piatku. Lose Control. Dnešná otváračka. Fabio Stingo a Alex Silvestri.